zangore sire nihi zanga yin wen zangje dejo shako. Se tun sonje sire nama yin na dazu tongja tongyo yonto. Nire todi sonta na shoze naka soni nga bada. Gunze naka yane zhoho bada. Gunze naka yane nga bada. Tengla tengre so kanan naka jegni nye bada sajo. Chanyo nire nru reyta yoku rey. Degi semen ribi reyja zaja rey sonta. Ngoza da hindu reyja zaja rey kya. Gosho da chenji reyta nyagong reyja zaja rey sonta. Oma da sinji. Chenji di chun zaja rey nye zeche. Nye jegla zaji rey gyoni yinju gongku kuntobayin. Kati zangho re sirek nyeke zanga re sato na Tzawe chani zaji shudun kirin tsami sirek duyebi Mui re la kuwi tsuchu nguzi maanchi wa dunin sheba gilin she tojo yabare Son, nyerin reche zaja ke nyenja nyeshi ni sunja sunja da Hyoku ke ngaji nganga ni zata kyosako Zaja namanka maanchi tunzi re zon zemba da Dejo luntu shajo, tangchon shajo di Sanju zaji juchi checho ngaba maze Zaji namba donshon yuwe rawaan gontore. Nzirena naman pyozong zubi tinchun rinjur zin duyeba dan dene chiye zami zaji nyuchochen jokokenba mazay. Biray zi soje dan dejo zhigar zaji tsena jiye zi jokon kachi xeja yinbi. Xeza dan mili detan chun yon soje te neba kachin tenjere. Zhongu mandoja zaji sudo xibi nan dami nire zaji nure ke nyenja ni sunja ba sago ba dan Diena nrurek da seman ribi rey ke ngaju ni jada ngaju pa sago bi zhungo tenyore. Nyeri hyoku ke ngaju ni jasa watan sandu koyo ge sani degi zhumi zaja nyulen da tsoju jechab, tsoju ju gungu ji la hyokjin tenzo da songzhe si di sandu sago ju zhumi tsoju da detan ge nidang junchon sha che sandu sago ju zhumi nese di doji je sago yinda ge doji je sago yinda li Jaja kyo yi towa dan, nirin rire ke nyenja nyehi ni sunja sunja ba sawa dan, hyoku re ke nyehi zanga ni jata kyo ba sago jere. Ya, nesun rire zowa shibi zaji namba junchung shako. Nene santun rire shengan yinba dan, ten mwebi tangnya yin la gamu neda humu nehi jo jere. Dere shtango rangi chewa dan, sheyu tongwa, tunba towa, mingawi checho dinyobi, changar chiwi santun shilin kujo rire zowe jishire. Ne dan zho, degin reje tsoju na tsubin duze la dena, neje tsoju rintante zho dan rele towa yore. De ngonsu zowa ne, senin duze gyong towa dan, ngaji shungto zho dan rele mawa yobi, jimba nganje zho ne dan, chaha tsunzi la pimba yoba mazi, zumi detan la pimbi, zoban gaba ngungu she tojo yore. Bi reje tsojun duze towa dan, Lakbarto soji biyin duze pyozon tsobo yobi gangzhin nye dan wangzi nyingse so la hongo da lunje ju nipa de la dejin duze naman pyozon tsobo yore. Sengen naba, cheche dada segi bilen chende na pyo ranshon jo nireng hongo tsunzi dene je drebi sanji zhumi zaji shodun hibi nande re. Naba che munti ni ngati le se siro. Zamba na sanji zhumi soji je zaja zowi zhehi yinbi soji je rintang hajan chenpo de yore. Deyan ne da sema so zangzhi sheba dan zangba nguwa himoro taba soja zozala dine shongi zaja yinbi. Mar dan, jadan, woma, yo, gyura, ca, gara so nyangdu sidi shechuyo. Zangba la tingchun rinju zida tsendu se pyuson chobo yubi leta la pimpa shindo chi. Yinyan zangbi nando dadon zaji re tsena dan ingi shur tunsi re dan kya, gai, naso duyubi. 文章就选了，得上了平板进步有了。

tuni soju dang, soju, deji su ngubi gungu chiri shin yore. Deri di, sanji zhumi zaja namang dang, namang nasu, suji nasu, zhuwa nasu ji dimba junsu shakura. Ni, niri changyong siri, gyuni yi sawa dang, zangkori siri, nikhi zanga yi wensang ju deju shakura. Si tun soju siri, namang yi na, dazu tongja tongshong yong to. Niri todi song ta na, shuzi naka song ni nga ba dang, Gungzi naka yeni zhubara. Gungzi naka yeni ngabara. Tengla, chengri su kanun naka jegni nyebara sajo. Chanyo nyerin reikta yoku reik. Degi semen ribi reikja zaja reik sonda. Ngoza da hindu reikja zaja reik kya. Gosho da shinji reikta nyagong reikja zaja reik sonda. Oma da shinji. Shinji di chun zaja reik nyi zeci. Nyi jegla zaji reik gyoni yinju gungu kuntobayin. Kati zangho re sirek nyeke zanga re sato na Tzawe cha ne zaji shudun kirin tsami sirek duye bi Mui re la kuwi suju nguzi maa che wa dunle sheba gilin she tojo yabare Son, nye rin re che zaja ke Nyenja nye shu ne sunja sunja da Hyoku ke ngaji nganga ne zata kyo sako Zaja naman ke maa yi tunzi re zoon zi ba ta Dejo luntu sha jo, tangcho sha jo di Sanju zaji juchi checho nga ba maa ze Zaji namba donshong yuwe rawaan gongtore. Nrena naman pyusong tsubi tinchun rinjur zin duye ba taan tene chi zami zaji nyutsu chan yungu khen ba mazay. Pi re jo soju taan dejo chakar zaji tsana ji jo yungu kachi xe cha yinbi. Shesa taan mili de taan chun yung soju te nipa kachin tun jo re. Zhongu mando ja zaji sudo xibi naan tami nye re zaji nore ke nyenja ni sunja ba sago ba taan Diye na nrurek da seman ribi rey ke ngaju ni jada ngaju pa sago bi chungo to yore. Nyeri hyoku ke ngaju ni jasa watan sandu koyo ke sani degi chumi zaja nyulen da soju jechab, soju ju gungu ji la hyokin teche da songre si di sandu sago ju chumi soju da detan ke nidan junchung sha che sandu sago ju chumi neche di doji je sago yinda ke doji je sago yinda li Jaja kyoyi towa dan, nirin rure ke nyanja nyehi ni sunja sunja ba sawa dan, hyoku re ke nyehi zanga ni jata kyo ba sago jere. Ya, nesu rure zowa shibi zaji namba junsung shako. Nene santu rure shengan yinba dan, ten mwebi tangnya yin la gamu ne da humu ne shi jo jere. Teres dango rangi che wa dan, sheyu tongwa, tunba towa, minha we che jo din yobi, dangar chiwi santu shi len kujo. Rik zowi zhixi rik. Ne dang zhuo, de yin rie zi cuju na su bin du zi la di na, ne zi cuju rintan di zhuo dang zhi li towa yor. De ngun su zhuo ne, sin hin du zi gyung towa dang, nga chi shun dun zhuo dang zhi li ma wa yue bi, jimba ngan zhi zhi ne dang, cha ha cun zi la pinpa yue ba ma zi, zhumi de tang la pinpi, zoban ga ba ngun gu xe to zhuo. Bi rie zi cuju du zi towa dang, Lakbar to soji bi yin dui tse, pyosong tsobo yobi, gangzhi ne dang, wangzi yin tse so la, hongo to hengzhi jun nipa de la, di zin dui tse, namang pyosong tsobo yore. Sengen naba, che zi tata segi bi len chen de na, pyo ran shong zhong nireng hongo tsunzi tene zi dribi, sanji zhumi zaji shodun hi bi nang de re, namba tse munti ni ngan tse len tse siro. Zamba na sanji zhumi soji zi zaja zowi zhi xin yin bi, soji zi rintang hajan chenpo de yore. Deyan ne dang sema su zangzhi sheba dang zangba nguwa himoro taba suju zozala dine shungi zaja yinbi. Mar dang, ja dang, woma, yo, yura, ca, gara su nyangdu si di shuju. Zangba la tinjun rinju zi dang cendu si pyusong chobo yubi netan la pinpa xindu ji. Yinyan zangbi nangdu dadung zaji rei cendna dang ingi shur, tunsi rei dang, ja, gai, na su duyubi. 文章就选了，得上了平板进步有了。